0: ayo ni kaleke ni heku Atu antia iwani iwo Kohino tuturu Iyaka sino vira Iguwa otela ni wava Na kupendo na oikala Aito suluma kaitu iyo Ni wana ne kia kaleke huwiwa
1: I know
0: Kena nari hawa maha
1: Jumba maja
0: Kina wihi votiva
1: Nipa
0: Mwesensi hapa ashara
1: Afro kiri smakeji
0: Oye kaleke moha